0: wawona machikongo chayawe ingawona tinjongo ta wena haha timahelwe ngopulane la msene nyenyene maheketane wachopisi yoyowe ni kote mama maevavo ni kote tatu yoyowe ni kote mama maevavo ni kote mama wawona machikongo chayawe.
1: 21 horas na 30 minutos. Je kamela mahungu kachitiku jatsonge. Ungsere dunen.